3:40 wa ive prati enro khala kwela kanywa nwa yo rata la po ya wangola yo anke dobla masoni perola minkola ze tampa ni ramnoni vetala mamusi mafamo sanni voliwa anni vela vela ni hasuwa